leswi ndzinisaka swona. Vala ku tiva leswi ni winisaka swona. Na ku jima vala ku tiva leswi ndzimisaka swona. A ku na munhu la swi twisisaka swona. Yine, leswi vanhu va ni rhandzisaka swona. Lavan'wana vala ku tiva leswi ndzi tirhisaka swona. Vala ku vona leswi ndzakwisaka swona. Vala ku vona leswi.